0: Radio Alex.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
3: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
4: Spodziewał się pan takich rekordów
3: w ten weekend? Tak, tak. Znaczy może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak, że ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
5: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
4: Szybkie zakupy teraz, tak?
5: Tylko to, co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kbiek-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
6: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
7: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
6: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
2: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim Michał Dobrowowicz. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
8: Nikt i nikoli nie będzie na
2: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Za nami bardzo ciepła noc, niemal nigdzie nie spadła temperatura poniżej 20 stopni. A jak wygląda sytuacja w tej chwili w naszym kraju? Najbardziej rzeźko jest w Resku. A to jest fenomenalne miejsce na zachodnim Pomorzu. Rzeczywiście temperatura tam o poranku bywa bardzo przyjemna. A najgoręcej w stolicy naszego pięknego kraju 26,5 stopnia. U nas w wielu miejscach też okolice 20. A w ciągu dnia oczywiście, że ponad 30 stopni będzie. Nawet w najcieplejszym momencie dnia 37-38 zapowiadają synoptycy. Chyba najmniej gorąco będzie w Zakopanem, tam okolice 30, tak się umówmy. Ale uwaga, po południu może nadejść front, który może także przynieść burzę. Ostrzegają synoptycy, będziemy sytuację oczywiście na bieżąco monitorowali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To jest piękny poniedziałek, wakacyjny poniedziałek. Oficjalnie można ogłosić, że rozpoczęły się wakacje. Marek Moc, dzień dobry, witam w ten wakacyjny czas.

0: Muzyka wybrana dla ciebie na wakacje. Tak jest, bo oficjalnie rozpoczęły się wakacje w kalendarzach czerwiec. Kończy się pomalutku, a 29 dzień tego miesiąca mamy. Wyszło to wszystko pięknie, bo to poniedziałek. 180 dzień roku mamy. Słońce już pojawiło się na niebie, chociaż zaczyna coraz później wstawać. Dzisiaj 17 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. 16 godzin 43 minuty. Tyle ma potrwać dzień. A na pewno będzie to miły czas dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Piotr, Paweł, Beata, także Maria, Emma, Benedykta, Ema, Iweta, Kasiusz i Kasia. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazję do świętowania, proszę bardzo, jest Dzień Rybaka, jest Dzień Ratownika WOPR. Bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji, ale nie tylko. No, dzisiaj pewnie znów ręce pełne roboty. Jest Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. Tropiki to u nas są, ale nie o to chodzi w tym święcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Na Podhalu wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, bo nawet w Zakopanem 29-30 stopni może się pojawić. 2 stopnie więcej w Nowym Targu, ale uwaga, synoptycy nie wykluczają dzisiaj pojawiania się burz. Już teraz ostrzegamy, takie zjawisko może pojawić się u nas jeszcze przed południem. W kolejnych dniach może też być niespokojnie, jeszcze upalnie będzie do środy. Potem temperatura, no patrzę, że w Zakopanem dość znacząco spadnie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No tak, nam kojarzą się tropiki z temperaturami, które mamy teraz, ale to nie o to chodzi w tym święcie. Dokładnie 10 lat temu ustanowiono to święto. Zostało ono przyjęte uchwałą Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo tropiki stanowią 40% powierzchni Ziemi i uwaga, są domem dla 80% światowej bioróżnorodności. Ale niekoniecznie to święto musi być radosne, bo o takie miejsca na świecie trzeba dbać. Wy też dzisiaj dbajcie o siebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby. Yeah!
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak kiedyś powiedział Andrzej Sapkowski, życie nie ustaje w zadziwianiu nas ironią. No trochę ironii też jeszcze u nas dzisiaj będzie. Na pewno już za moment, punktualnie o 7:00, pojawią się najważniejsze wiadomości. Zapraszam już teraz.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Polski taternik poważnie ranny po wypadku w słowackich Tatrach. Dziś transport konny na drodze do Morskiego Oka wstrzymany. W części z kraju i ze świata upalny poniedziałek. Poranny raport w serwisie o 7:00. Będzie m.in. o opóźnieniach pociągów w Warszawie. Anna Gruszka.

0: Dudek. Zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach już godzina 7, a przed nami wiadomości.
0: Anna Grudek. Zaczynamy. Poważny wypadek polskiego taternika w słowackich Tatrach. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Popradzie.
9: Upadek z wysokości w rejonie Wielickiej Baszty obserwowali przypadkowi taternicy. Kiedy nie udało się im nawiązać żadnego kontaktu z mężczyzną, powiadomili słowackich ratowników. Inny taternik, wspinający się na wielicki ząb, widział z kolei, że wspinacz leży bez ruchu pod ścianą. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec z ratownikami na pokładzie. Później desant Zatowano również lekarza, który udzielił Polakowi pierwszej pomocy medycznej. Turysta z licznymi obrażeniami w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Popradzie.
0: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. W minioną sobotę słowaccy ratownicy udzielili pomocy także polskiemu turyście, który uległ wypadkowi pod Chawraniem w Tatrach Bielskich. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz w Radiu Alex ważna informacja dla turystów planujących dzisiaj wycieczkę w Tatry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie przed upałem. Dzisiaj temperatura miejscami może wynieść 36 stopni Celsjusza. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, w trosce o dobrostan zwierząt dzisiaj, podobnie jak wczoraj, kursy wozów konnych na trasie do Morskiego Oka nadal będą wstrzymane. Osoby planujące wycieczkę w tym rejonie powinny uwzględnić, że trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka będzie można pokonać tylko pieszo. Uwaga, synoptycy ostrzegają dzisiaj nie tylko przed upałem, ale także przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
1: Dzieje się na drogach.
0: Uwaga kierowcy, dzisiaj w Nowym Targu ruszają prace drogowe na ulicy Kokoszków. Roboty będą prowadzone na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku numer 81B. W trakcie prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym czasowymi ograniczeniami przejazdu. Roboty będą prowadzone w godzinach od 7 do 18. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Dwadzieścia jeden pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
11: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
10: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
11: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
10: Dzień dobry, Michale. Które pociągi, no i jak bardzo są opóźnione?
12: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni, 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
13: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
12: A teraz panie czekają?
13: A teraz córka jedzie do Krakowa. zdrowa.
12: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
13: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
12: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze, i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
11: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza, to jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
10: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2, odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, w województwie opolskim.
11: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
7: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać, to tylko przy wodzie albo w wodzie.
14: No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
12: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
14: Nie, znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
15: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
8: Na Podhalu wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, bo nawet w Zakopanem 29-30 stopni może się pojawić. 2 stopnie więcej w Nowym Targu, ale uwaga, synoptycy nie wykluczają dzisiaj pojawiania się burz. Już teraz ostrzegamy, takie zjawisko może pojawić się u nas jeszcze przed południem. W kolejnych dniach może też być niespokojnie, jeszcze upalnie będzie do środy. Potem temperatura, no patrzę, że w Zakopanem dość znacząco spadnie. Gorące powietrze wciąż rządzi za naszymi oknami. Pomożemy wam przetrwać tę upalną aurę. Pięknie wam zagramy, tak żeby uśmiech pojawił się na twarzy. Marek Moc, zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Oczywiście zaglądamy też do gwiazd. Czas na nasz horoskop. Proszę bardzo, informacje teraz dla zodiakalnych baranów. Nowy tydzień przyniesie ci energię do działania i pokaże, że warto wrócić do planów, które odłożyłeś na później. Ktoś może zaskoczyć się dobrą wiadomością lub propozycją, która okaże się początkiem czegoś naprawdę ciekawego. Panna, dziś łatwo będzie uporządkować sprawy, które od dłuższego czasu czekały na swoją kolej. Z satysfakcją zauważysz, że spokój i konsekwencja przynoszą znacznie lepsze efekty niż pośpiech. I jeszcze ryby, twoja kreatywność będzie dziś pracować na najwyższych obrotach, dlatego nie odkładaj nowych pomysłów na później. Nawet zwykła rozmowa może zainspirować cię do zmian, które pozytywnie wpłyną na najbliższe tygodnie.
1: Radio Alex.

0: Słoneczny poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No, cieszymy się, że jest słonecznie, że jest pogodnie. Trochę mniej, że tak gorąco. Nie narzekajmy. No dobra, takie rzeczy też się zdarzają. Już wspominaliśmy o rekordzie, który padł w miniony weekend w Polsce, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w cieniu. A temperatura też powoduje, że troszeczkę brakuje nam rozsądku doniesienia o niebezpiecznych zachowaniach, ale też czasami zwykłe wylegiwanie się na leżaczku może być w konsekwencji tragiczne. Taka informacja pojawiła się w serwisach. Rzecz działa się wczoraj. Pewna pani odpoczywała sobie na leżaczku, ale skończyło się to dla niej tragicznie. Mąż odkrył po jakimś czasie, że nie daje oznak życia. Czy to było słońce, czy coś innego? Pamiętajcie, bądźcie zawsze ostrożni i dbajcie też o innych.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: Po reklamie.
9: O poranku w Zakopanem i całym powiecie tatrzańskim już powyżej 20 stopni maksymalnie, dziś na termometrach w południe 30 stopni. Są mapy pogody, które pokazują burze w regionie, zachmurzy się po 12, do tego czasu pełne słońce.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cały siatkarski świat, ale generalnie sportowy świat i kibicowski przecierał oczy ze zdumienia. Panie i panowie, tego jeszcze nie było. Prawie 100 punktów w jednym secie. I to gdzie? I to w Polsce. I to w meczu polskiej drużyny w ramach Ligi Narodów z Argentyną. Wprawdzie Polacy przegrali tego seta 50-48, no ale jest to historyczny wynik. Sam mecz trwał prawie godzinę. A sam Wilfredo Leon zdobył aż 15 punktów w jednym secie. No potem już nie było tak dramatycznie. Polacy wygrali całe spotkanie 3-1. A kolejna faza między 15 a 20 lipca. Polaków czekają jeszcze 4 mecze w Stanach Zjednoczonych, a finał w Chinach. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych sportowców. Nie wiem, czy Arena Gliwice jest dobrze klimatyzowana, ale i tak mimo wszystko pewnie było gorąco.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale oczywiście nasi dziennikarze mają wakacje, ale nie wszyscy są ci, którzy zostali na posterunku. Efekty ich pracy oczywiście w naszych wiadomościach. Już teraz polecam, startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: W wiadomościach Radia Alex o 8. Polak, któremu słowaccy ratownicy udzielili pomocy, będzie musiał zapłacić karę za złamanie przepisów. Ostrzegamy Was też przed utrudnieniami na Zakopiance. W drugiej części serwisu raport po nawałnicach, które przeszły przez województwa lubuskie i wielkopolskie. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026.

0: 2018 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Słowaccy ratownicy udzielili pomocy polskiemu turyście, który uległ wypadkowi pod Chawraniem w Tatrach Bielskich. Mężczyzna będzie musiał zapłacić karę za poruszanie się po terenie ścisłego rezerwatu.
3: Niefortunna wycieczka odbyła się w sobotę. 48-letni Polak znalazł się w okolicach Chawrania, w terenie, gdzie nie ma znakowanego szlaku turystycznego. Ponadto jest on objęty ścisłym rezerwatem. Turysta poślizgnął się i na skutek upadku doznał urazu barku. Nie był w stanie samodzielnie wydostać się z trudnego terenu. Chorska Zachranna Służba przetransportowała go śmigłowcem do Starego Smokowca, gdzie czekała na niego pomoc medyczna. Polak został ukarany przez pracowników Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego za rażące naruszenie przepisów parku.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
4: Radio Alex ostrzega.
2: Węzeł w Myślenicach został otwarty, ale jeszcze dzisiaj od godziny 8 do najbliższej środy kierowców czekają utrudnienia.
5: W poniedziałek będziemy montować bariery energochłonne w pobliżu nowej kładki dla pieszych, która powstała koło przystanku Tarnówka i dlatego też w poniedziałek ruch w kierunku Zakopanego będzie tylko jednym prawym pasem. Zamykamy lewy pas ruchu. We wtorek z kolei będzie zmiana. W ciągu dnia ruch w kierunku Zakopanego zostanie otworzony dwoma pasami, a ruch w kierunku Krakowa zostanie skierowany na jeden prawy pas i tutaj prace potrwają do środy wieczorem.
2: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienia czekają Was dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej na ulicy Pod Grapą, gdzie będą kontynuowane prace bitumiczne. W związku z robotami w godzinach od 8 do 18 całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek od ulicy Pod Grapą 24 do skrzyżowania z drogą krajową nr 49. Uwaga, podczas prac dojazd do posesji przylegających do zamkniętego odcinka będzie całkowicie wstrzymany. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białce Tatrzańskiej. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionów, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni. Przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
7: Benjamin Kubiak-Piłat.
8: W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
9: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
8: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
6: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
7: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity. A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
6: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
7: Na rynku w Brzesku jest Paweł Konieczny.
10: No, największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiśnicz. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z polewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów.
7: Za oceanem mundialem, Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
6: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
11: Go Fire! Chicago!
7: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
6: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
7: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
6: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim w ciągu dnia spodziewane jest dalsze ocieplenie do około 30 stopni w południe. Synoptycy zwracają uwagę na możliwość zmian w pogodzie w drugiej części dnia. Do około godziny 12 utrzyma się pełne słońce, natomiast później możliwe jest zwiększenie zachmurzenia oraz rozwój chmur burzowych w rejonie Tatr. Lokalnie może pojawić się przelotny deszcz, a nawet burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pogoda przynosi nam kolejne drastyczne rozwiązania, ale będzie lepiej i tej wersji trzymać się będziemy, zwłaszcza, że optymistycznie rozpoczynamy ten tydzień, bo przecież oficjalnie są wakacje. Marek Boc, dzień dobry, witam i zapraszam.

Pani Ziołkowy, poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kiedy są upały, ludzie mają różne pomysły, niekoniecznie mądre, bo taką oto rzecz zaobserwowali ratownicy nad jeziorem Gopło. Rodzice płynęli sobie rowerkiem wodnym. Uwaga, ciągnąc za sobą dmuchany basen, w którym znajdowały się małe dzieci, bez jakichkolwiek środków asekuracyjnych. Widok rzeczywiście przerażający. Do tragedii w takiej sytuacji naprawdę niewiele brakuje. Wyobraźnia, taka pozytywna, nie ta fantazja ułańska, powinna nas charakteryzować w taki gorący dzień. Bezpiecznego wypoczynku oczywiście wam życzymy. Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Od samego rana coraz wyższe temperatury. Gastronomia poczuła się tak jak na południu Europy. Wiele lokali nie otwierało się w ciągu dnia ze względu na koszmarną temperaturę, która panowała w kuchni. Pomimo klimatyzacji w niektórych miejscach osiągała prawie 60 stopni. Tak więc przez chwilę w Polsce możemy poczuć się jak na południu Europy. Ale czy to jest fajne uczucie?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania, dorania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ma do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
5: A pamiętasz Rapkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
5: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
7: Wow, czy jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
5: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
8: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
12: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: Po reklamie.
16: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura szybko rośnie i w południe osiągnie około 30 stopni. Do tej pory dominuje słońce i stabilna pogoda. Jednak w prognozach nadal pojawia się możliwość zmian w drugiej części dnia. Po godzinie 12 może zacząć przybywać chmur, a nad Tatrami możliwy jest rozwój burz.
1: Radio Alex.

0: Lody, lody dla ochłody. Tak już z rzeczy można usłyszeć nad polskim morzem, które staje się coraz bardziej popularne wśród naszych dalekich południowych sąsiadów. Tak jest, bo podobno u nas nawet 30 i parę stopni o tej porze roku to dla nich czysta przyjemność i wypoczynek. Zapraszamy oczywiście na plaże polskiego morza. Na pewno tego lata wielokrotnie będziemy zaglądali.
1: Radio Alex.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Kaufland jest? Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku.

0: usług produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy w wakacje oddają się kompletnemu szaleństwu. Słuchaczka napisała: postanowiłam zrezygnować z pracy i podróżować po świecie, dopóki wystarczy mi oszczędności. No i według jej obliczeń po 14 będzie już w domu. A nasi słuchacze w pracy już wypoczywacie? No, jeśli w pracy, to nie zazdrościmy oczywiście z powodu temperatury. Prognoza pogody po naszych wiadomościach, a te startują już za kilka chwil, punktualnie o 9.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Wypadek rowerzysty w Białce Tatrzańskiej. Pomógł śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W części z kraju i ze świata rządowa reforma systemu ochrony zdrowia. Mają o niej rozmawiać jutro premier z szefową resortu zdrowia. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
6: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14.

0: 12,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, przed nami wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białce Tatrzańskiej. Na jednej z tras rowerowych w minioną sobotę doszło do wypadku rowerzysty. Do poszkodowanego ze względu na trudny teren strażacy dotarli między innymi kładem. Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przybycia załogi śmigłowca TOPR. Rowerzysta został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Wakacje w Rabce Zdroju rozpoczną się tanecznym krokiem. Już dzisiaj w amfiteatrze rusza pierwszy z dwóch bezpłatnych turnusów, które będą zachęcały dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez ruch, muzykę i wspólną zabawę.
5: Te warsztaty od 9 dla dzieci do 9 roku życia. Starsze mogą potańczyć od 10. Jeżeli nie zdążycie, nic straconego, bo można tu zaglądnąć codziennie do czwartku. Drugi turnus natomiast wystartuje 6, a zakończy się 9 lipca. I nieważne, czy macie już jakieś taneczne doświadczenia, czy dopiero zaczynacie, organizatorzy sprawią, że każdy weźmie udział w zajęciach z wielką frajdą i wyniesie z nich nowe umiejętności. No i zapraszają nie tylko mieszkańców Rabki, ale i młodych turystów. Warto przyjść, bo przecież taniec rozwija nie tylko koordynację ruchową i poczucie rytmu, ale też pewność siebie oraz umiejętność współpracy w grupie. Pozostaje więc tylko życzyć, aby pogoda Wam dopisała, bo całą resztę znajdziecie w rabczańskim amfiteatrze.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem na bezpłatne spacery z przewodnikami po Zakopanem. Pierwsza wycieczka odbędzie się już pojutrze w środę. Start o godzinie 10. Spacer będzie poświęcony postaci Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego i potrwa do około godziny 13. Wycieczkę poprowadzi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego. Uwaga, obowiązują wcześniejsze zapisy. Można ich dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w punktach informacji turystycznej w Zakopanem. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Upały wciąż nie odpuszczają i mogą być groźne dla naszego zdrowia. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
7: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
8: To będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
9: Ten procent rozwiązanie uzależniania jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jakiś sposób doprecyzować.
8: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
7: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach, 49 dni.
6: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
7: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę dwóch maratonów.
6: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.
10: Proszę Państwa, jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
7: Tomasz Sobania, polski ultra rekordzista.
6: Zostawiamy Nowy Jork. Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap. Tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
11: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
6: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
12: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim temperatura szybko rośnie i w południe osiągnie około 30 stopni. Do tej pory utrzymuje się słońce, jednak w drugiej części dnia warunki zaczną się zmieniać. Po godzinie 12 możliwe jest zwiększenie zachmurzenia, a lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.
2: To nasz ulubiony dzień na literkę P, zaraz po drugim na literkę P. Poniedziałek, 29 dzień czerwca, wkraczamy w kolejną godzinę naszego porannego, wakacyjnego spotkania ratowników WOPR-u. Szczególnie pozdrawiamy, bo dzisiaj mają święto.

0: to jest tremenda.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ludzie dzielą się na tych, którzy już są po wakacjach, którzy są na wakacjach i tych, którzy będą. Czy jest jakaś czwarta kategoria? Chyba nie. Sławni i bogaci i popularni też wypoczywają, a jakże? Wiemy z relacji internetowych o wakacjach państwa Lewandowskich. Całą rodziną bawili się całkiem nieźle, taplali się w wodzie. No i w ogóle takie tam. Ale przecież jest gorący temat. Gdzie pan Robercik zagra, gdzie zamieszka jego rodzina i wszystko wskazuje na to, że w Stanach rzecz się zakończy. Podobno Amerykanie mocno kuszą państwa Lewandowskich również karierą biznesową pani Anny. Podobno linia kosmetyków jej pomysłu ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych. Kto wie, kto wie. Wszystko podobno ma się wyjaśnić na początku przyszłego tygodnia. Czyli jeśli zobaczymy na jakimś meczu pana Roberta, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Albo i nie. Wiecie, jak to z tymi transferami bywa.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Synoptycy zapowiadają na poranek małe zachmurzenie, miejscami może być bezchmurnie. Po południu zmiana pogody. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, także z gradem i silnym wiatrem, osiągającym prędkość do 90 km na godzinę. Temperatura maksymalna na Podhalu wyniesie od 31 do 34 stopni, a na szczytach Tatr około 22 stopni Celsjusza.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Słyszeliście pewnie o wielu młodych ludziach, którzy na wakacje starają się jakoś poprawić domowy budżet, aby mieć na swoje przyjemności. Głośna była historia o dzielnych chłopakach, którzy sprzedawali lemoniadę, a strażniczki miejskie i koledzy ich wykupili cały zapas. Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Jak się okazuje, niekiedy młodzi ludzie są ofiarami ataku. Właśnie taka dwójka została napadnięta w Bostonie, ale jak się okazuje, ponownie otworzyli swoje stolisko w tym samym miejscu. Mało tego, po informacjach o napadzie w tym miejscu pojawiły się setki sąsiadów. Były lokalne firmy, a nawet sam burmistrz Bostonu pofatygował się na lemoniadę, żeby wesprzeć rodzeństwo. No i dzięki temu dzieciaki zebrały znacznie więcej pieniędzy, niż im skradziono. Mam nadzieję, że złe przygody nie spotkają naszych młodych przedsiębiorców. A dzieciaki, pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby w wakacje dobrze się bawić i wypocząć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Po reklamie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie za kilka chwil u nas wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, jakie miejsce na trójmiejskiej plaży cieszyło się największą popularnością? Molo w Sopocie. Ale nie spacer po molo, tylko przestrzeń pod molem, gdzie jest solidny cień. Podobno nawet nad polskim morzem ludzie szukali ochłody. Zdecydowanie. Co w pogodzie? O tym także u nas szczegóły po wiadomościach.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Upały szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych. W lipcu rusza rekrutacja do żłobka w Kluszkowcach. W części z kraju i ze świata z powodu upałów ogromne utrudnienia w podróżowaniu koleją. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
5: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: A pamiętasz Rabkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
8: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
9: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
8: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
10: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Lapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Ale jesteś zadowolony?
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 zł za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek w kalendarzach, to 29 dzień czerwca, na zegarach już godzina 10, przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Upały wciąż nie odpuszczają. Służby apelują o rozwagę. Wysokie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych, a także przewlekle chorych.

0: czasie upałów warto regularnie pić wodę, unikać przebywania na słońcu między godziną 11 a 17, a wychodząc na zewnątrz nosić lekką odzież i nakrycie głowy. Turyści planujący wyjście w Tatry powinni wyruszać na szlak wcześnie rano, zabrać odpowiedni zapas wody i chronić skórę przed słońcem. Służby przypominają także, by nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach nawet na kilka minut.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W lipcu ruszają zapisy do żłobka w Kluszkowcach. Gmina Czorsztyn poszukuje także osoby na stanowisko dyrektora nowej placówki. Do pierwszego ogłoszonego konkursu nikt się nie zgłosił.
2: Zachęcam serdecznie wszystkich rodziców, aby aplikować o miejsce w żłobku. Przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. I tutaj ważna informacja, miejsc jest sporo. 32 maluchów znajdzie jak gdyby miejsce w naszym żłobku. I zgłaszać można nie tylko dzieci z gminy Czorsztyn, ale zachęcam również rodziców z sąsiednich gmin. Myślę, że miejsca starczy dla każdego.
0: Mówiła wójt gminy Czorsztyn Aneta Markus. Inwestycja w Kluszkowcach otrzymała dofinansowanie z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 2 milionów złotych. Wkład własny gminy wyniósł blisko 1 800 tysięcy złotych.
1: Sport w Radiu Alex.
0: W tych wiadomościach sprawdzimy, jak poszło drugoligowym piłkarzom NKP Podhale pierwsze spotkanie sparingowe.
3: Nasi przegrali ze słowackim Tatranem 0-2, ale według kalendarza szkoleniowego to dopiero pierwsze koty za płoty, bo już w najbliższą środę mecz kontrolny w Mielcu ze Stalą, w sobotę natomiast w Krakowie z Hutnikiem. Poza tym zaplanowano jeszcze 3 takie spotkania. Pierwsza kolejka rusza 25 i 26 lipca. NKP powalczy w Nowym Targu z rezerwami wrocławskiego Śląska.
0: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Policja radzi, jak nie dać się złapać oszustom na wirtualną kwaterę. Ten temat w wiadomościach o 11. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
4: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
5: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
4: Michał Krasoń, czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
6: O wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
7: Prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
6: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin.
5: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
4: Powodem wysokie temperatury. Benjamin Kubiak-Piłat.
8: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów, tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi, to między innymi połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia, apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
5: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
4: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście, liczącym ponad 9000 osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
5: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałek na Podhalu będzie upalny. W powiecie tatrzańskim obowiązuje drugi, a w powiecie nowotarskim trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Nowym Targu zobaczymy około 36 stopni Celsjusza. Na popołudnie prognozowane są burze, lokalnie z gradem. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr, początkowo południowy i południowo-zachodni, później zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Poniedziałek, pierwszy oficjalny dzień wakacji, ale też ostatni dzień miesiąca czerwca. Przypominamy, lipiec już za progiem. Co nam przyniesie? Będziemy to dla was sprawdzali. Marek Poc, witam o poranku.

0: Co w planach na start wakacji? W Radiu Alex pomagamy zaplanować czas. Mamy pierwszy wakacyjny poniedziałek i zaproszenie na wystawę w Stacji Kultura w Zakopanem, gdzie swoje prace pokazuje Paulina Martyniak, absolwentka zakopiańskiego Kenara. Wystawa nosi intrygujący tytuł Iluzja Wolności.
1: Zainteresowało mnie to, jak często wydaje nam się, że jesteśmy wolni, a jednocześnie ograniczają nas własne lęki, przekonania, oczekiwania innych ludzi czy naszego. W swoich obrazach pokazuję właśnie tę granicę pomiędzy wolnością a tym, co nas zatrzymuje. Każda praca opowiada inną historię, ale wszystkie łączy pytanie, czy ograniczenia, z którymi walczymy, naprawdę istnieją wokół nas, czy może nosimy je w sobie?
0: Mówiła w Radiu Alex Paulina Martyniak. Jej wystawa w Stacji Kultura została otwarta w piątek.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ład rania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek! Johoho!
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
15: W pierwszej części dnia możemy spodziewać się bezchmurnego nieba lub małego zachmurzenia. Po południu jednak pogoda ma się zmienić. Pojawi się więcej chmur, mogą wystąpić także burze z bardzo silnymi opadami deszczu i wiatrem, osiągającym w porywach do 90 km na godzinę. Temperatura maksymalna w Zakopanem wyniesie około 31 stopni Celsjusza. Wtorek zapowiada się podobnie.

0: W Radiu Alex propozycje na poniedziałek. Kierunek Rabka Zdrój i taneczne wakacje. Już dzisiaj w amfiteatrze ruszył pierwszy z dwóch bezpłatnych turnusów. Można tam o poranku zaglądać codziennie do czwartku. To propozycja dla dzieci, by trochę się poruszać. Jak podkreślają organizatorzy, taniec rozwija nie tylko koordynację ruchową i poczucie rytmu, ale też pewność siebie oraz współpracę. W grupie drugi turnus wystartuje 6 lipca. Zajęcia podzielone są na dwie grupy wiekowe. Dzieci do 9 roku życia tańczą od godziny 9, a te od 10 lat oraz młodzież od 10.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Ale.

0: nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Temperatury w naszym kraju biły rekordy, a mam nadzieję, że w tym sezonie letnim nie będą już pobijane. Czekamy na przyjemniejszą aurę. Co słychać w pogodzie? Sprawdzimy sobie po wiadomościach, a to już za moment o 11.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11. Co zrobić, żeby wakacje nie zamieniły się w koszmar przez oszustów? Radzi zakopiańska policja. W drugiej części serwisu podpisanie polsko-szwedzkiej umowy na zakup 3 okrętów podwodnych. Anna Krudek. Warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, to 29 dzień czerwca. Jest 11, zamy przed południem. Mamy dla Was wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Wakacje ruszyły, więc ruszyli także oszuści z fałszywymi ofertami kwater. Co zrobić, żeby uchronić się przed wakacyjnym koszmarem, radzi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
6: Sprawdzajmy dane obiektu. Jeżeli działa obiekt legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Na przykład w Zakopanem, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane, można znaleźć informacje dla turystów w zakładce Baza Noclegowa. Tam klikając tą zakładkę, można sprawdzić adresy legalnie działających noclegów na terenie gminy miasto Zakopane.
2: Warto również zachować wszelkie maile i dokumenty dotyczące płatności, radzą policjanci.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Prace terenowe dotyczące ewidencji gruntów i budynków w Dzianiszu dobiegły końca.
7: Dziękuję właścicielom działek sąsiadujących z drogami za wyrozumiałość, dobrą wolę i zrozumienie potrzeb wynikających z ustalenia granic.

0: faktycznych działek drogowych, bo to zrozumienie w dzienniczu występuje. Oczywiście w niektórych przypadkach wymaga ono dodatkowych wyjaśnień i ustaleń. Tutaj to się dzieje, ale te porozumienia rzeczywiście w tym zakresie następują i takie porozumienia są przez nas też mieszkańcami podpisywane.
1: Mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W tych wiadomościach frydmański triatlon i zaproszenie w Gorce.
3: We frydmańskim triatlonie walka toczyła się na dwóch dystansach. W tym olimpijskim w kategorii otwartej wygrali Katarzyna Galewicz z Libertowa oraz Oskar Kolbrenner z Krakowa. Na sprinterskim również krakowianie Maja Dudziak i Tomasz Dudziak. Wśród reprezentacji naszego regionu najlepiej na tym sprinterskim poszło Wiktorowi Tworkowi. Nowotarżanin stanął tu na trzecim stopniu podium, ale więcej w tym wyniki naszych reprezentantów znajdziecie na radioalex.com.pl. A już w najbliższą sobotę mamy w Gorcach Turbacz Summer Trail. Tu aż 5 dystansów, w tym jeden w towarzystwie czworonoga. Czy są jeszcze miejsca na listach? Sprawdźcie sami. Ja natomiast podpowiem, że każda liczba kibiców jest mile widziana. Warto jednak pamiętać, że trasy poprowadzone są po terenach Gorczańskiego Parku Narodowego, więc entuzjazm w dopingowaniu uczestników musi być umiarkowany.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 12:00 Władek Biały i serwis po góralsku.
4: To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił Janusz Cieszyński, poseł PiS.
5: Tomasz Telikowski, Tomku, jaka według Twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
6: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
7: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
6: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
7: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
6: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
7: No, rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich, uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
6: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
4: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
5: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
4: Jest ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
5: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
4: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
5: Dzisiaj Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
4: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
5: My łączymy się z Stanisławem Pawłowskim.
8: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. W Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
1: Poniedziałek będzie na Podhalu gorący. Mogą wystąpić też burze, w trakcie których spadnie miejscami do 50 mm deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Szaflarach temperatura maksymalna wyniesie około 34 stopni Celsjusza. Wysoko w górach będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr z południowego zachodu i zachodu. W czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 90 km na godzinę.
9: I tak powoli kończymy pierwszą część naszego poniedziałkowego spotkania. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej reszty dnia Wam życzę. Chłodu, jeśli potrzebujecie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
11: Na popołudnie synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo miejscami umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze mają zanikać. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 20 stopni, a na szczytach Tatr około 17 stopni Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Za nami rekordowo gorący weekend. Ciepło wlazło nawet w najzimniej se zazwy coj miejsca. I choć na termometrach chrubo ponad 30 stopni, to nowotarscy radni będą niedługo debatować nad budową nowego lodowiska. Zbliża się połednie, tu Władysław Bioły, za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Właśnie minęło południe, zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zacynamy jak zwykle od podsumowania weekendu, w czasie którego po raz kolejny pierwsze skrzypce grała pogoda. Tydzień temu nawiedziły nos gwałtowne burze i deszcze. Ten weekend radykalnie zmienił melodię i za nami dwa dni z rekordową temperaturą. Bąbel, a według niektórych meteorologów bolok z gorącym powietrzem, zawisnął nad całą Europą Środkową, doskwierając milionom mieszkańców tej części kontynentu, w tym nom. Temperatury w regionie dobiły do wieloletnich rekordów. Według naszego meteoraportu maksima odnotowane zostały m.in. w Dzianisie, kam było talo ciepło ze Sakra Dolina, i w Pieninach, kam można było od gorąca udar było nietrudno. W tyle nie pozostawała też stolica Podhalo, we której całokształt potęgował nagrzewający się asfalt i beton, co skutkowało tym, że ciepło było tak popołedniami najbardziej. Specjalne ostrzeżenie dla turystów wystosował zakopiański sanepid, który oprócz tego zaapeluje o niesmarowanie kromek majonezem, co przy aktualnych temperaturach może się skończyć sromotną klęską, to podkreślał też konieczność intensywnego nawodniania. Zgodnie z wytycznymi, każdy wybierający się w górę piechur musi dysponować minimum 3 litrami wody. Nie możemy zabacować też o krymie z filtrem i nakryciu głowy. Upały nie pozostają bez wpływu na różne gałęzie gospodarki. W busach ulgi pasażerom nie

0: nosi nawet podchylenie tej cyberdziury tam w dachu. Cierpitys branża eventowo, w tym branża weselno. Jak godo naszym reporterom jedna z przedstawicielek tej właśnie gałęzi:
1: no co tu panu mem gawany, no sernik z kisną, i kiełbasy mleza się jeszcze umyje jakosi.
0: Szczęśliwie zbliżają się duże zmiany, ale o szczegółach pourodzimy w prognozie pogody, a teraz coś na ochłodzenie. Czy w Nowym Targu powstanie lodowisko? O budowie nowego obiektu godo się w mieście od dawna. Parę roków temu powstała wizualizacja areny pod holo. Od tamtej pory niedużo się jednak zmieniło. Na początku lipca radni mają zdecydować o losie projektu uchwały we wtorej poprom albo nie poprom. Bo jak poprom, to może będzie, a jak nie poprom, no to jest przepot. Choć może jest nie przepot, no ale trudno, na razie go nie ma.
2: Ten projekt już tak długo jest gdzieś w obiegu publicznym, że warto by było się zdecydować na to, czy on ma być, czy ma nie być. Oczywiście my jako czynni użytkownicy obiektów hokejowych, czyli lodowiska w Nowym Targu, jesteśmy mocno zainteresowani w tym, żeby powstała nowa baza treningowo-szkoleniowa.
0: Powiedział prezes MMKS Podhole Leszek Tokarz. Na koniec zajrzyjmy do Krośnicy, bo to właśnie ta miejscowość na pograniczu Pienin, Gorców i Podholo została wyróżniona w konkursie Małopolsko Wieś 2026. Sołectwo w ramach wyróżnienia dostało pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. Dzieląc to przez liczbę mieszkańców, każdy Krośnicon dostanie 8,80. Gratulujemy! Tą świetną informacją z Krośnicy kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
3: Nie żyje drugi z uczestników Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu.
4: Wczoraj, przypominamy, zmarł także 30-letni uczestnik tych zawodów. Michał Krasoń, Michale, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tej śmierci i organizacji samych zawodów.
5: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc.
4: Stan alertu w szpitalach w związku z falą upałów.
3: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
4: Tam na miejscu Michał Dobrołowicz. Michale,
6: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
4: No więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
6: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
7: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału.
6: Tak to opisuje Monika Dzienyńska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
4: Teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
3: Xi Jinping i białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenko uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
4: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
3: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji. No i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałek, jak sićka cujemy, to kontynuacja fali upałów. Kiedy przyjdzie orzeźwienie? Otóż troszkę chłodniej powinno zrobić się jutro, choć sićko wskazuje na to, że dalej będzie gorąco. Termometry we wtorek pokazą od 27 stopni w Zakopanem i Kościelisku do 31 w Nowym Targu. Zmiany zaczną się we środę. W drugiej części tygodnia temperatury spadną nawet w okolice 18 stopni. Więcej w następnych prognozach. My słyszymy się jutro w samo południe. Władysław Biały.
8: Yeah! Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To jest poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca i uwaga, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Zważywszy na temperaturę, no to wszystko się dzisiaj zgrało. Również doskonale zgrana będzie dzisiaj muzyka wybrana dla Ciebie. Zaczynamy popołudnie. Właśnie zaczynamy popołudnie, które spędzi z Wami Łukasz Tymków. Dzień dobry i zapraszam.

0: Teraz będzie trochę motoryzacyjnych wspomnień. Dzisiaj mija równo 35 lat od zakończenia produkcji dużego Fiata, czyli modelu 125P. Dziś mija też 125 lat od zakończenia jednego z pierwszych wyścigów samochodowych w Europie. To był wyścig Paryż-Berlin. A tymczasem w ramach rajdu Safari słynny polski kierowca Sobiesław Zasada 5 lat temu pobił rekord jako najstarszy uczestnik rajdu. Dodajmy, że pan Sobiesław skończył wtedy 91 lat i kończył kolejne etapy jadąc dużo szybciej niż 91 na godzinę. Na koniec jako ciekawostkę jeszcze podam, że Sobiesław Zasada jest autorem słynnego pozdrowienia Szerokiej Drogi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
12: Wolę życie w biegu i w obiegu.
13: Pieniądz musi krążyć.
14: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Dziś do końca dnia na Podhalu, podobnie jak w całym kraju, bardzo wysokie temperatury. 32 stopnie w Zakopanem, 34 w Limanowej i nawet 36 stopni mogą wskazać termometry w Nowym Sączu. Zarówno jutro, jak i w środę jeszcze będzie dosyć wysoka temperatura. W okolicach 30 stopni Celsjusza. Na ochłodzenie czekamy do czwartku i jeśli spełnią się prognozy synoptyków, to będzie to spadek prawie o połowę, jeśli chodzi o te dzisiejsze wartości.

0: Teraz na chwilę wybierzemy się do Walii. Oczywiście raczej w myślach i wyobraźni, ale do konkretów. Pewne małżeństwo wyprowadzało psa na spacer jakiś czas temu. Znaleźli dwa obrazki z kotami na śmietniku. Potem minęło trochę czasu, a państwo postanowili zainteresować się pochodzeniem tych obrazków. Jak się okazało, były one autorstwa znanego artysty na Wyspach Brytyjskich, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Obrazki trafiły na aukcję, no i tak oto państwo w zeszłym miesiącu przytulili sobie fajną kwotę prawie 80 tysięcy złotych. Kolejny raz okazuje się, że na śmieciach można nieźle zarobić.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.

0: No to pierwsza godzina popołudnia już zbliża się do końca. Za chwilę pojawią się u nas wiadomości, a potem wraca muzyka wybrana dla ciebie.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00 synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Strażacy radzą, jak zmniejszyć ewentualne straty spowodowane podtopieniami. W części z kraju i ze świata prokuratura reaguje w sprawie próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii. Temat pojawił się w wywiadzie Rzece. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Alex. Minęła 13:00. Zapraszam na wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie przed upałem 2. stopnia dla powiatu tatrzańskiego i 3. stopnia dla powiatu nowotarskiego. Dzisiaj temperatura w naszym regionie może miejscami sięgnąć około 36 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed upałem, ale także burzami, którym miejscami będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert 2. stopnia dla naszego regionu ma obowiązywać do godziny 19:00. Największym zagrożeniem są powodzie błyskawiczne, które pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku minut od oberwania chmury i mogą przynieść olbrzymie straty z powodu szybkiego tempa przyrostu wody, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu w Białym Dunajcu. Możemy je sami nieco ograniczyć, przekonują strażacy.
11: Nasz apel, aby posprawdzać wokół swoich domów posesji drożność, czy tych takich małych potoków, większych potoczków, czy gdzieś tam nie zalegają jakieś kamienie, gałęzie, bo czasami niewielkie prace pozwolą, żeby ta woda, która w bardzo krótkim czasie szybko się nagromadzi, odpłynęła, nie powodując jakichś zniszczeń na naszej posesji. Być może czasami warto ruszyć kilka razy łopatą.

0: i udrożnić taką studzienkę burzową koło naszego domu. Ja wiem, że mogą pojawić się głosy, że to przecież nie mój obowiązek.
1: Że to zadanie gminy.
0: Że to zadanie gminy, ale nie możemy być czasami tak krótkowzroczni. Myślę, że korona z głowy nikomu nie spadnie, jak tam sobie tą studzienkę, która jest koło jego domu, troszeczkę przeczyści.
2: Z komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem Andrzejem Królem-Łęgowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do mieszkańców Podhala docierają nie tylko ostrzeżenia przed upałem, ale także szczególnie groźnym dwutlenkiem węgla. O tym więcej w kolejnym serwisie.
3: Sport w Radiu Alex.
2: W tych wiadomościach nowe wyzwanie Andrzeja Bargiela w Himalajach.
4: Jak z Radia Alex wiecie, 10 czerwca Zakopiańczyk ruszył na kolejną wyprawę, a tym razem chce wejść na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem, a następnie po raz pierwszy w historii dokonać pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka tej góry aż do końca możliwych warunków śniegu. W tej chwili przechodzi aklimatyzację na sąsiednim Ganalo Peak, czyli tak mniej więcej na 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Sukces na Nanga Parbat pozwoliłby mu skompletować narciarskie zjazdy ze wszystkich pakistańskich ośmiotysięczników,
2: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
5: Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. W centrum Warszawy, przy rondzie 40-latka, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
6: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr w słońcu pokazuje ponad 37 stopni Celsjusza i to jeszcze nie koniec. Ta temperatura cały czas idzie w górę. Obok przed chwilą przeszła jedna z mieszkanek, która w jednej dłoni trzyma parasol. W ten sposób chroni się przed ostrym słońcem, a w drugiej dłoni kolorowy wachlarz.
7: Dla mnie jest szokiem, że jest tu tak gorąco na razie w Warszawie. Dałam sobie radę, bo byłam nad morzem. A teraz wachlarz, woda.
6: Już trochę zaczyna przeszkadzać ten upał. Za dużo, za gorąco.
7: W mieszkaniach, tak. Na dworzu można jednak coś z tym zrobić. Jeszcze?
6: Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim. Tu w W Warszawie poziom Wisły to teraz 129 cm. Coraz mniej, ale daleko na szczęście do rekordu z ubiegłego roku, gdy Wisła miała tylko 5 cm.
5: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeu. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest Bogdan Frimorgan. Bogdanie.
8: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójcze. Bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
9: Dziś do końca dnia wszędzie powyżej 30 stopni. W Zakopanem niewykluczone burze późnym popołudniem i wieczorem i 32 stopni powyżej zera. Ogólnie na Podhalu dzisiaj maksymalnie 36 stopni, tyle będą wskazywały termometry w Nowym Sączu. Jutro już nieco niższe wartości, ale poniżej 30 stopni prawdopodobnie zrobi się dopiero w drugiej części tygodnia. 180. Nie chodzi o żadną prędkość, tylko o to, że jest to dzień numer 180 w 2026. Dokładnie mamy poniedziałek 29 czerwca. Dziś świętują Piotr, Paweł, Beata. Wszystkiego najlepszego, również tym, którzy przyszli na świat w tym dniu. A do 17 jest z wami dzisiaj Łukasz Tymków.

0: Składaliśmy życzenia i Beacie, i Pawłowi, i Piotrowi, no i urodzonym w tym dniu. Sprawdźmy, kto jeszcze przyszedł na świat pod datą 29 czerwca. To Józef Rezel, Czech, który wynalazł śrubę do napędzania statków, Robert Thomson, czyli ktoś, kto wynalazł oponę i zdalne zdetonowanie dynamitu, autor Małego Księcia, czyli Antoine de Saint-Exupéry, aktor Gustaw Ludkiewicz, dziennikarka światowej klasy Oriana Fallaci, ale także Sławomir Mrożek, Artur Przygoda z zespołu Farba i Nicole Scherzinger. A do tego jeszcze Edward Maja, czyli producent muzyczny i twórca sympatycznie brzmiących tanecznych rytmów, które nieraz u nas słyszycie. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego i już za chwilę dorzucam jeszcze najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Oho, 60. rocek. Mają dziś bajania. Śpiew, koniec, muzyka. Ład rania, do rania. Moi śliczniju z ładu 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody. Jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek. Joho!
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: O reklamie.
4: Uwaga na burze, one mogą pojawić się dzisiaj późnym popołudniem. Jeśli się pojawią, to w Zakopanem zrobi się troszkę chłodniej i trochę bardziej rzeźko nad ranem. Termometry będą wskazywały około 16 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znów możliwe burze i maksymalnie 31 stopni w Zakopanem, 31 w Rabce i Krynicy oraz Limanowej, 32 stopnie będą w Nowym Sączu.

0: Jako że jestem wielkim fanem motoryzacji, to jeszcze mała ciekawostka motoryzacyjna. Będzie o samochodzie, który miał telewizor, telefon, lodówkę i tylną kanapę przekształconą w komfortowe łóżko. I nie był to kamper. To auto woziło Stonesów, Boba Dylana i muzyków z The Moody Blues. A chodzi o Rolls-Royce'a Phantoma, należącego do Johna Lennona i Yoko Ono, który 29 czerwca w 1985 roku został sprzedany za ponad 2 miliony dolarów. Jeśli wystawiacie samochód na sprzedaż, to życzę bardzo podobnych efektów. Natomiast w każdym, nawet najtańszym samochodzie cudownie zabrzmi to, co już za chwilę dla Was zagram.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
12: Przecież wiesz.

0: a już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Dwutlenek węgla szczególnie groźny podczas upałów. Strażacy apelują o rozwagę. Rekordy ciepła padły w całej Europie, także w Polsce. W drugiej części serwisu pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Dla niektórych oznacza to koniec pracy. Właśnie minęła 14. U nas to czas na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Tylko w ciągu minionej doby w Małopolsce strażacy ponad 100 razy interweniowali z powodu ulatniającego się dwutlenku węgla. Poszkodowanych zostało 6 osób. Wszystko z powodu zjawiska zwanego ciągiem wstecznym, które pojawia się z powodu upałów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z ostrzeżeniem przed tym zagrożeniem.
10: Piec gazowy, który mamy często zainstalowany, żeby dogrzewać sobie ciepłą wodę, on nie wymusza obiegu właściwego procesu przy spalaniu. Powietrze i te spaliny nie wydostają się we właściwy sposób na dach kominem, tylko często zawracają tym samym przewodem, bądź też blisko znajdującym się przewodem wentylacyjnym do budynku. I to stanowi zagrożenie, stąd apel o to, żeby dbać o instalacje przewody kominowe, instalacje nawiewowe.
1: Mówił rzecznik prasowy Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Krzysztof Leja. Upały wciąż dają nam się we znaki. Rekord temperatury latem w Europie padł w sierpniu w 2021 roku na Sycylii i wyniósł 48,8 stopnia Celsjusza. W miniony weekend te ekstremalne upały dosięgnęły również Europę Środkową. W Czechach i Niemczech zanotowano rekordowe temperatury w okolicach 42 stopni. Rekord padł również w Polsce.
11: 40,5 stopnia w Słubicach. No, w dobie tak wyraźnego ocieplania się klimatu prawdopodobnie takie fale upału będą występowały i częściej i będą dłuższe. No, warto odnotować także temperatury dobowe, które mierzymy na naszych stacjach. Na zachodzie Polski przekraczały one 32 stopnie. No to są wartości niewyobrażalne jak na naszą klimatologię, występujące chociażby w krajach arabskich czy afrykańskich w rejonie Sahary.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Do tematu pogody wrócimy w kolejnym serwisie. Na razie rekord w Zakopanem nie został pobity, ale może to nastąpić w ciągu najbliższej doby.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W tych wiadomościach zaglądamy do Krakowa, bo tam już jutro rusza walka o medale młodych zawodniczek i zawodników w kajakowych slalomach.
12: Na torze Kolna już od jutra o medale powalczy 445 uczestników Mistrzostw Świata U23 juniorów w kajakowym slalomie. Jak spiszą się reprezentanci z Pienin, na przykład z KS Pieniny Szczawnica kwalifikacje wywalczyli Mateusz Hamerski oraz w juniorskiej Aleksandra Dusik i Krzysztof Dusik.
1: Sportowe informacje zebrała dla Was reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.

0: Wiadomości z kraju i ze świata ma dla Was teraz Ewa Kwaśny.
1: Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.
2: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
1: Przekazał nam Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł 19 groszy. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPay straciła zezwolenia na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego po tym, jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. Igor Skrzypek. Igorze, co ze środkami klientów wpłaconymi na te aplikacje?
3: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPay ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont. MPay to popularna aplikacja do płatności mobilnych. Według danych firmy ma prawie 2 miliony zarejestrowanych użytkowników.
1: A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza, zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest Paweł Konieczny.
4: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
5: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
6: Więc jaki jest sposób na ten upał?
7: Na pewno wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj przyszliśmy tutaj.
5: Takie upały, mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do ratowania. No i tak z 15 minut i można już tam wracać.
6: Do wody z powrotem.
5: Tak.
8: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
4: A ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Dziś do końca dnia w Zakopanem możliwe burze na Podhalu, jednak cały czas bardzo wysokie temperatury. Od 32 stopni będzie w Zakopanem do 36 w Nowym Sączu i to właśnie druga połowa dnia. Z reguły jest bardziej gorąca. W te ostatnie upalne dni upał jeszcze pozostanie z nami przez jakiś czas. Na ochłodzenie czekamy do czwartku, a jutro w ciągu dnia również może być burzowo w całym regionie, a temperatury będą wynosiły od 31 stopni w Zakopanem, Rabce i Limanowej oraz Krynicy do 32 w Nowym Targu i Nowym Sączu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: No to dzień dobry być może tym, którzy dopiero niedawno włączyli sobie radio. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami w poniedziałek 29 czerwca. Mamy dzisiaj Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR i Międzynarodowy Dzień Tropików. O żarze tropików mówiliśmy przed chwilą w prognozie pogody, a ja zapewniam, że w tej godzinie na pewno znajdą się takie piosenki, które schłodzą was przez uszy.

0: A teraz uwaga, rekiny w Bałtyku. To prawda, w polskim morzu można trafić na trzy ich gatunki. To żarłacz śledziowy, koleń i rekiniak psi. Ten pierwszy osiąga nawet 3 metry długości, ale w swoim menu, jak sama nazwa wskazuje, ma raczej śledzie, niekoniecznie w śmietanie. No i nie zbliża się do plaż, bo woli pływać na głębokiej wodzie. Koleń z kolei jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i nie jest agresywny. Za to rekiniak psi jest mały i można go spotkać jedynie po niemieckiej stronie Bałtyku. Także na rekiny nie musicie na polskim wybrzeżu w razie czego uważać. Raczej na zawyżone ceny smażonej i mrożonej wcześniej ryby, a także parawany. A już za chwilę o tym, czy mogą przydać nam się parasole jako ochrona przed deszczem, czy być może przed słońcem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
2: Po reklamie.
3: Ciąg dalszy upalnej pogody na Podhalu. Dziś 30-31 stopni Celsjusza wskazują termometry w Zakopanem. Jutro bardzo podobna temperatura. Nieco chłodniej ma być w środę, bo 29, a w czwartek, uwaga, nawet o połowę może spaść to, co wskazują termometry, do poziomu 18 stopni. Przez najbliższe 3 dni możemy też spodziewać się lokalnie burz i przelotnych opadów deszczu. Parasole natomiast będą się mocniej przydawały od piątku do przyszłego poniedziałku.

0: mówiłem wam o świętach nietypowych, kiedy witaliśmy się tuż po 14. Pierwsze z nich to Dzień Rybaka, którego no nie da się przecenić, bo to dzięki rybakom możemy delektować się chociażby śledzikiem. A jeśli chodzi o rybołówstwo, to jest ono tak stare jak człowiek. Tymczasem drugie święto związane też mocno z wodą i jakże mocno z plażą, to polskie święto ratownika WOPR. Kiedyś ratownik to był gość, nierzadko rozrywany przez wczasowiczki, no i oczywiście najbardziej opalony facet na turnusie. A dzisiaj w tym zawodzie na szczęście jest coraz więcej pań, także robi się równouprawnienie. Ratownikom życzymy jak najmniej pracy, a pomyślnych łowów oczywiście rybakom. No i pozdrawiamy wszystkie słoneczne patrole.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Alex.

0: Już niedługo 15, czas obiadowy, a może by tak coś słodkiego? No i właśnie słodką propozycję na ucho będę miał dla was po 15. Zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Wakacje ruszyły, a wraz z nimi policyjne kontrole autobusów. Ostrzegamy też kierowców.

0: Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: w KFC.
1: Po reklamie.
2: Minęła 15, posłuchajcie wiadomości.
3: Anna Krudek. Zapraszam. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek. Co sprawdzają funkcjonariusze?
4: Dosłownie wszystko, co może zaważyć na bezpieczeństwie pasażerów. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz samemu można zwrócić się z prośbą o taką kontrolę. Trzeba to zrobić minimum 3 dni przed wyjazdem, na przykład naszych dzieci na wakacyjny wypoczynek. Tu z pomocą strony internetowej lub telefonicznie. W Małopolsce utworzono także specjalne punkty kontrolne. W naszym regionie jest to Zakopane i Zatoka Postojowa przy ulicy Hyców Potok 25A. Aby taka kontrola się odbyła, trzeba zadzwonić pod numery telefonów, które znajdziecie na radioalex.com.pl. W Nowym Targu takiego punktu wprawdzie nie ma, ale działania policjantów z tamtejszej komendy powiatowej również prowadzone są po telefonicznym zgłoszeniu.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. I zostajemy na drogach. Uwaga kierowcy, dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej na ulicy Pod Grapą drogowcy kontynuują prace bitumiczne. W związku z nimi do 18 całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek od ulicy Pod Grapą 24 do skrzyżowania z drogą krajową numer 49. Uwaga, podczas prac dojazd do posesji przylegających do zamkniętego odcinka będzie całkowicie wstrzymany.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Miniony weekend był wyjątkowo ciepły nie tylko w Zakopanem, ale nawet w najwyższych partiach gór. Na razie rekord nie został pobity, ale może to nastąpić w ciągu najbliższej doby.
5: W Zakopanem w niedzielę maksymalna temperatura przekroczyła 31 stopni. Zabrakło nam do rekordu na szczęście ponad 1,5 stopnia, natomiast w poniedziałek do południa już temperatura osiąga 30 stopni w Zakopanem. Taka szansa jest. Na Kasprowym Wierchu temperatura maksymalna wyniosła 22,9 stopnia. No tutaj brakowało 0,5 stopnia zaledwie do rekordu. No jeszcze w poniedziałek i we wtorek takie możliwości będą pobicia tej temperatury, ponieważ to zwrotnikowe upalne powietrze nadal na naszym rejonem będzie się utrzymywać. Przez 3 dni w Zakopanem upał w historii naszych pomiarów się dotąd nie utrzymywał. Sobota, niedziela, poniedziałek, temperatura przekracza 30 stopni. To jest pierwszy taki przypadek, kiedy przez 3 dni rzędu w Zakopanem występuje upał.
3: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Anna Krudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny z wiadomościami z kraju i ze świata.
6: W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
7: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji i zagrożeń militarnych. I oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
6: Mówił premier Donald.

0: Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód? Taki sam jak w wypadku czwórki sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Tomasz Skory, Tomku, wyjaśnij, co się stało.
1: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie czwórki sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
2: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
1: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej czwórki. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
3: Dziś do końca dnia wszędzie powyżej 30 stopni. W Zakopanem niewykluczone burze późnym popołudniem i wieczorem i 32 stopni powyżej zera. Ogólnie na Podhalu dzisiaj maksymalnie 36 stopni, tyle będą wskazywały termometry w Nowym Sączu. Jutro już nieco niższe wartości, ale poniżej 30 stopni prawdopodobnie zrobi się dopiero w drugiej części tygodnia. Mamy kolejny dzień gorącego lata, to poniedziałek, 29 dzień czerwca, popołudnie już, jak to się mówi, całkiem dojrzałe, a razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Teraz uwaga, powiem wam na ucho o czymś słodkim, co możecie sobie sami w domu przygotować. To pyszne babeczki z czereśniami. Każdy, kto chce sobie przygotować taki deser, powinien już teraz pomyśleć o liście zakupów. A wśród nich będzie masło, będzie również gorzka czekolada, do tego oczywiście jajka, no i czereśnia, także kakao i mleko. Nie zapomnijcie również o proszku do pieczenia. A cały przepis i listę zakupów bez problemu znajdziecie na naszej stronie, także jak się to mówi, wbijajcie i smacznego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Po reklamie.
0: Uwaga na burze, one mogą pojawić się dzisiaj późnym popołudniem. Jeśli się pojawią, to w Zakopanem zrobi się troszkę chłodniej i trochę bardziej rzeźko nad ranem. Termometry będą wskazywały około 16 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znów możliwe burze i maksymalnie 31 stopni w Zakopanem, 31 w Rabce i Krynicy oraz Limanowej, 32 stopnie będą w Nowym Sączu.

0: Teraz będzie jeszcze historia, ale jakże ważna. Dokładnie 126 lat temu, w 1900 roku, 29 czerwca, została powołana Fundacja Nobla. No i to jest ta fundacja, która potem przydziela nagrody w dziedzinach takich jak fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura i pokojowa Nagroda Nobla. Jest jeszcze Nagroda Banku Szwecji, dołączona również do Komitetu Noblowskiego. Warto zauważyć, że w zestawieniu nie ma nagrody z matematyki ani informatyki. No i że Polacy mają w tym gronie wybitną osobę, to Maria Kilisz-Skłodowska, która jako jedna z nielicznych otrzymała Nagrodę Nobla dwa razy. Najpierw była to fizyka, a potem chemia. A już za chwilę coś, co też jest swego rodzaju nagrodą, czyli muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
6: Radio, ale...

0: Już niedługo fajrant dla tych, którzy kończą pracę o 16, bo właśnie ta godzina zbliża się do nas wielkimi krokami. Zbliżają się też do nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania, śpiew, taniec, muzyka, ładrania, dorania. Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ma do domu ludowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek. Joho!
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale.

0: kurzaniaków, deszek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.

0: Tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 16. Czas na najnowsze wiadomości.
3: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Stade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
4: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
3: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananczają Sawankeł 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
5: Witamy tak jest. Cię. Dzień dobry.
3: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
5: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka mając piłkę meczową, poślizgnęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu. No niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie. Ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz, no i on rozpoczął bardzo dobrze mecz z wyżej notowanym Kasperem Rudem, bo Hurkacz wygrał pierwszego seta z Norwegiem 6-4.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dziś do końca dnia w Zakopanem możliwe burze na Podhalu, jednak cały czas bardzo wysokie temperatury. Od 32 stopni będzie w Zakopanem do 36 w Nowym Sączu i to właśnie druga połowa dnia. Z reguły jest bardziej gorąca. W te ostatnie upalne dni upał jeszcze pozostanie z nami przez jakiś czas. Na ochłodzenie czekamy do czwartku, a jutro w ciągu dnia również może być burzowo w całym regionie, a temperatury będą wynosiły od 31 stopni w Zakopanem, Rabce i Limanowie Manowej oraz Krynicy do 32 w Nowym Targu i Nowym Sączu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dziś Międzynarodowy Dzień Tropików i chyba bardzo mocno to odczuwamy. Mamy poniedziałek 29 czerwca. Imieniny wciąż obchodzą Beata, Piotr i Paweł. Razem z wami w upalny pierwszy dzień nowego tygodnia jest Łukasz Tymków.

0: Jesteśmy w czasie powrotów do domu, ale mamy też całkiem sporą liczbę turystów w regionie. Warto pamiętać o tym, że dzisiaj w Nowym Targu rozpoczęły się prace drogowe przy ulicy Kokoszków. W trakcie prac będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy sterowany światłami, no i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Taka sytuacja będzie panowała codziennie od 7 do 18, a być może warto poszukać sobie objazdu, żeby nie stać i nie marnować czasu w korku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Ciąg dalszy upalnej pogody na Podhalu. Dziś 30-31 stopni Celsjusza wskazują termometry w Zakopanem. Jutro bardzo podobna temperatura. Nieco chłodniej ma być w środę, bo 29, a w czwartek, uwaga, nawet o połowę może spaść to, co wskazują termometry, do poziomu 18 stopni. Przez najbliższe 3 dni możemy też spodziewać się lokalnie burz i przelotnych opadów deszczu. Parasole natomiast będą się mocniej przydawały od piątku do przyszłego poniedziałku.
1: Radio Alex.

0: Jeśli słuchają nas ci, którzy przyjechali na przykład do Zakopanego na wypoczynek, to chciałem poinformować, że możecie liczyć na bezpłatne spacery z przewodnikami. Pierwsza wycieczka odbędzie się już pojutrze, czyli w środę, start o 10:00. Będzie poświęcona postaci Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego, i potrwa do około godziny 13:00. Trzeba się jednak wcześniej zapisać. Tych zapisów można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w punktach informacji turystycznej w Zakopanem, a szczegóły znajdziecie również na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Podobno jak przetrwamy ten poniedziałek, to będzie już trochę lepiej. Mam tu na myśli temperaturę. Prognozy pokazują, że już od jutra upał coraz to mniejszy, aż wreszcie będzie można swobodnie pooddychać nieco chłodniejszym powietrzem w drugiej części tego tygodnia. No i moja obecność dzisiaj na antenie też osiągnęła już apogeum. Za uwagę dziękuję Wam teraz, Łukasz Tymków. Trzymajcie się chłodno i do jutra. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami.

0: Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Jest 17, mamy poniedziałek, 29 czerwca. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
4: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
5: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
4: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to ochłodzenie.
6: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
4: Niebezpiecznie. Może być nawet do jutra.
3: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju podniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manamchayą Savankhau w trzech setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
7: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
8: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda? Bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
7: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz. Emocje straszne.
8: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
9: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był, no, taki wymagający, dużo bardzo męczący dla nich.
2: Jeśli ktoś wybrał akurat wycieczkę w góry w Zakopanem, to nie był to dobry pomysł. Jeśli natomiast ktoś wybrał czas spędzenia najbliższych dni w Zakopanem bez chodzenia po górach, no to nie jest tak źle, bowiem w porównaniu do innych miejsc w naszym kraju, no nie licząc Kołobrzegu i Szczecina, bo tam maksymalne temperatury to 28-25, to nie jest zły pomysł, żeby spędzać ten czas w Zakopanem, tym bardziej, że teraz, kiedy to w większości miejsc w Polsce temperatura jeszcze grubo powyżej 30 stopni, to tutaj 23-24. No i burze z deszczem możliwe są już. Cały czas gdzieś tam może grzmieć i może padać deszcz. Na szczęście wiatr w czasie tych burz jest nieporywisty, słaby, prawie niewyczuwalny, a ciśnienie w okolicach 1010 hektopaskali. Witam gorąco i gorąco zapraszam, skoro gorąco za oknem, to i gorąco również u nas na naszej antenie. O rybakach, o tropikach i o ratownikach WOPR dziś będziemy mówić, bowiem mają oni swoje święto. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: dziś kalendarz obsługuje dzień 29 czerwca. Jest to nie mniej, nie więcej tylko Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. No wszystko się zgadza, prawie idealnie można powiedzieć. Co możemy powiedzieć o rybakach? No ci oczywiście ciężko pracują i mają swoje zakazane słowa na morzu. Tradycyjni rybacy, zwłaszcza na Bałtyku, mają taką długą listę słów, albo mieli, których nie wolno było wymawiać na pokładzie. Zakazane były nazwy na przykład niektórych zwierząt, jak świnia, lis, królik, ale też słowa związane z duchownymi. Podobno wypowiedzenie ich miało przynosić wielkiego pecha, zatem będąc na wakacjach, zwiedzając gdzieś nadmorskie porty nasze, uważajcie na to, co mówicie, kiedy wchodzicie na pokład.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, gdy rzeczywiście te pory roku były cztery i każda się od siebie różniła i oddzielała, na hasło tropiki rozmazywaliśmy się na tym gorącu, o którym myśleliśmy, ale rozmarzyliśmy się niejednokrotnie, tak wyobrażając sobie siebie leżącego gdzieś pod palemkami na leżaku z odpowiednim napojem, na przykład w części z korupy kokosowej, z parasolką, i to dla nas były tropiki. A tropiki to niestety coś zupełnie innego i to trochę też przypomina nam to, co dzieje się dzisiaj z pogodą, o tropikach. O nich będziemy mówić z pewnością, a to właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. Jest to święto ustanowione przez ONZ. Region tropikalny stanowi 40% powierzchni Ziemi i jest domem dla 80% światowej bioróżnorodności.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: Wiadomo, że w grupie raźni ja, może i przyjemniej i ciekawiej, kto wie. Raźnie jednak najbardziej tutaj pasuje, bo właśnie z Pitbullem, Jennifer Lopez i Claudio Leti będziemy kończyć tę pierwszą godzinę naszego spotkania. Już za chwilę punktualnie o 18:00 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Alexa. Za nami piosenka We Are One, no i jeszcze ja się dołączę do tej grupy, a co, przecież w końcu też jestem. No to z Pitbullem i Jennifer Lopez mi się taka grupa podoba.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
0: Jest godzina 18:00, mamy 20.

0: walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący?
1: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
2: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
1: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
3: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
1: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
0: Teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
4: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Dwa pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, zakończona tiebreakiem, oczywiście na korzyść polskiego tenisisty.
5: Zakopane, nie jedna pani chciałaby się tu znaleźć z panem, bo w innych miejscach naszego kraju zdecydowanie wyższa temperatura. O tej porze na naszych termometrach w Zakopanem i okolicy mniej więcej 22 stopni. Marzenie wielu, bo są miejsca, gdzie jest jeszcze 33-35, a tutaj u nas w regionie tylko 22-23. I bardzo dobrze. Słaby wiatr, mogą się pojawiać opady deszczu i gdzieniegdzie może sobie kropić ciśnienie, natomiast w okolicach zbliżających się do 10 hektopaskali. To jest program Po godzinach, a do 19 na naszej antenie przede wszystkim o ratownikach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy mają dzisiaj swoje święto, ale będą także newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21, natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
6: Radio Aleks.

0: 29 czerwca to już można powiedzieć sezon w pełni, szczególnie dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy obchodzą dzisiaj swój dzień, właśnie 29 czerwca. Ratownicy, przypomnę, biorą udział nie tylko wtedy, kiedy ktoś akurat zacznie tonąć na kąpielisku lub poza nim, ale również na przykład brali udział i byli zaangażowani w kryzysach, takich chociażby jak powodzie, gdzie w roku 2025 zaangażowano ich prawie 400. Na główne statystyki i podsumowania z tego roku obejmują niestety także liczbę utonięć, o których będziemy mówić dzisiaj w programie, i przestrzegać przed sezonem tym pełnym, aby uważać na to, co robimy, jak robimy, i oczywiście szanować pracę wszystkich ratowników WOPR, których pozdrawiamy serdecznie z okazji dnia.
1: Radio Alex.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Po reklamie.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie piłkarsko. Nie będziemy mówić o ślubie i weselu Taylor Swift, a co, poczekamy jeszcze chwilę. Natomiast nas interesuje to, co w piłce nożnej polskiej reprezentacji się dzieje, bo jednak nie grając na mistrzostwach świata, też coś się dzieje, bo przecież Robert Lewandowski zmienia klub. No i tak jak większość z nas stwierdziła, wybrał jednak Stany Zjednoczone. No jak wybrał, to będzie trzeba podpisać umowę i kontrakt, a kiedy podpisze? A w najbliższych dniach oficjalnie ma zostać zawodnikiem Chicago Fire. Klub chce ogłosić transfer na początku nowego tygodnia, no a jak będzie grał Chicago Fire, to ile będzie zarabiał? Chicago będzie zarabiał nieco poniżej 20 milionów dolarów, czyli około 70 milionów złotych za jeden sezon gry. Całkiem nieźle. Ani dużo, ani mało, powiedzą ci, którzy interesują się pieniędzmi Lewandowskiego, sami takich nie mając.

0: Dziś obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystkich tych, którzy bez względu na to, jak gorące słońce smaży, będą nas pilnować na kąpieliskach oczywiście strzeżonych. Dlatego też szanujmy ich pracę i korzystajmy z miejsc, gdzie rzeczywiście możemy napotkać ratowników, bowiem statystyki, które zaczynają nam rosnąć już w tym sezonie, są zatrważające. Ja później pokażę Wam statystyki z roku 2024 i 2025. A teraz chciałbym zajrzeć do roku 2026, czyli obecnego i tego miesiąca. Uwaga! Tylko wczoraj, w niedzielę, 28 czerwca, utonęło 17 osób. 17 osób utonęło jednego dnia, co daje nam w sumie liczbę 56 utonięć przez cały czerwiec, a jeszcze przypomnę, mamy dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Naprawdę błagam Was, bądźcie ostrożni, nie wchodźcie do wody tam, gdzie jest niebezpiecznie lub gdzie są duże fale i wydaje Wam się, że jak świeci słońce, jest ponad 30 stopni, to morze jest bezpieczne. Nic bardziej mylnego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Radio Alex.
3: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, te

0: The Fate of Ophelia i Taylor Swift jeszcze jako panienka. Ale kto wie, za tydzień o tej porze już może być inaczej, bo przecież jak wspominaliśmy na naszej antenie, 4 lipca może wydarzyć się to, na co czekają wszyscy fani jej i jej przyszłego męża. A my czekamy na godzinę 18, nie, na 19 już tym razem. Jakoś chciałem spowolnić czas, może to przez tą temperaturę. I punktualnie o godzinie 19 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Alex. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Radio Alex.
2: Reklama. Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
5: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
6: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział.

0: do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół ciśniny Ormus. O szczegółach Paweł Żuchowski. Witamy Cię, Pawle.
1: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie. Odbędzie się jutro w Dosze. Oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
2: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
3: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
2: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
4: ...20-21 stopni na termometrach, na barometrach, dość wysoko, w miarę wysoko w porównaniu do innych miejsc w naszym kraju, bo w okolicach 1010, no nawet lekko powyżej 1010 hektopaskali. Wieje bardzo słaby wiatr, są opady deszczu, te mogą się pojawiać, a choć już nie powinno grzmieć, a później już się nawet uspokoi. O tym jeszcze więcej na temat pogody nocnej i jutrzejszego dnia oraz poranka za godzinę. To jest program Po godzinach i w kolejnej godzinie do 20 mówić będziemy o najczęstszych powodach utonięć oraz o najpopularniejszych miejscach, gdzie dochodzi do takich tragedii. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Radio Alex.
6: Fire. Let me see you dance, babe.

Dziś obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i mówimy o ich ciężkiej pracy oraz o naszej nieodpowiedzialności. Statystyki WOPR wskazują, że głównymi czynnikami wypadków były i są brawura, brak wyobraźni, no i niestety alkohol. W wielu przypadkach wypoczynek pod wpływem środków odurzających kończył się i kończy tragicznie, dlatego zwracajmy uwagę również na naszych, nie wiem, kolegów, przyjaciół, bliskich w rodzinie, którzy nadużywają jakichś niezbyt mądrych środków i tych odurzających i alkoholu i reagujmy, naprawdę, nawet jeśli musielibyśmy prosić o pomoc służby, to chyba jednak warto, by ochronić kogoś przed tragedią.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
2: Radio Alex.

dzisiaj w Dniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, czyli panów ratowników, którzy dbają o nasze zdrowie i o to, abyśmy nie wchodzili tam i nie pływali, jeżeli nie można, to teraz będziemy mówić o tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi niestety do tragedii w kontekście Święta Ratowników. No i te najpopularniejsze akweny, no to między innymi oczywiście rzeki i jeziora, bo tam najczęściej przebywamy, jest ich najwięcej, nie każdego stać na to, żeby pojechać oczywiście nad morze. Znacznie bezpieczniejsze okazywały się właśnie jednak strzeżone kąpieliska morskie, ale jak wiemy, morze jak szerokie i długie, jeśli chodzi o naszą plażę i dostęp do morza, tak każdy, jak będąc nad morzem, nie ma kąpieliska strzeżonego, i tak wlezie do tej wody, bo nie może wytrzymać. Pal go licho, jeśli będzie to tylko wejście po kolana, ale gdy wchodzicie już głębiej, pamiętajcie, róbcie to na strzeżonych plażach.

0: choć ostatnio wydawało się, że jesteśmy mądrzejsi i liczba utonięć rok do roku nam spadała, to niestety ten rok znów pokazuje, że czasami ta wysoka temperatura potrafi nam namieszać w głowie. Na przykład w roku 2024 odnotowano w czerwcu 52 utonięcia. W roku 2025 liczby te były znacząco niższe, bo na przykład w czerwcu było tylko 31 utonięć, ale przypomnę, że tamto lato było naprawdę brzydkie i słabe, więc wiele osób po prostu nie wyjeżdżało lub nie szło nad wodę się kąpać. W tym roku niestety już teraz, jeszcze na 2 dni w sumie przed końcem miesiąca, mamy już 56 utonięć, a przed nami jeszcze całe wakacje. W dalszym ciągu apeluję o ostrożność i oczywiście dziękując ratownikom WOPR prosimy o jeszcze większą czujność.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.

0: Na naszej antenie wracamy również i do takich przebojów Koshin i Catch na kilka chwil przed godziną 20, punktualnie o 20 w Radiu Aleks. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Aleks.
0: Jest godzina 20. Zapraszam wszystkich na najnowsze wydanie wiadomości.
2: O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
3: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać.

0: Górski ze Szczecina do Chełma.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrownikach miał wypadek motocyklista, który został ranny.
2: W Zakopanem i okolicach chłodniej. Powiało chłodem i bardzo dobrze, przynajmniej tutaj możemy odpocząć od upałów. Na termometrach obecnie w okolicach 20-21 stopni Celsjusza i ten deszcz powinien już powoli przestać padać. W ciągu nocy temperatura do 20, a nawet 21, najniżej nad ranem do 18, ale wówczas już znowu zacznie rządzić słońce, które dnia jutrzejszego spowoduje, że na termometrach maksymalnie zobaczymy do 31 stopni Celsjusza, ciśnienie 1500 hektopaskali. To jest ostatnia godzina naszego programu po godzinach, a w niej dużo o tropikach, bo dzisiaj także obchodzimy Dzień Tropików, a bez nich byłoby nasze życie niewesołe. Choć nie lubimy gorąca, to jednak są one nam potrzebne. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Tropiki oprócz ratowników wodnych i również rybaków mają dzisiaj swoje święto. Co można o nich powiedzieć? No, nam kojarzą się z palemkami, drinkami, leżakiem i opalaniem. Oglądaniem pięknych ciał, pięknych panów czy pięknych kobiet, w zależności od tego, kto patrzy. Nieważne, nie zagłębiajmy się w te szczegóły, bo się rozmarzyłem, ale chciałem wam powiedzieć, że tropik to nic innego jak region Ziemi otaczający równik, gdzie słońce może świecić bezpośrednio nad głową, czyli w zenicie. No, kontrastuje to z umiarkowanymi lub polarnymi regionami Ziemi, gdzie słońce nigdy nie może na przykład znajdować się bezpośrednio nad głową ze względu na nachylenie osi Ziemi. Tyle geografii, tyle o tropikach. Wracamy już za chwilę do muzyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: co można powiedzieć o tropikach w dniu, który mamy jakby za sobą już, ale jednak było tropikalnie i jeszcze jest w dalszym ciągu, bo mamy wysoką temperaturę, a jak w nocy temperatura jest powyżej 20, to jest to noc już tropikalna. No ale wracając do tematu tropikaliów czy tropikalności, warto zwrócić uwagę, że jest to serce tlenowe planety, niemal 95% wszystkich lasów tak zwanych namorzynowych, czyli mangrowców na Ziemi, znajduje się właśnie w tym pasie. Pochłaniają one gigantyczne ilości węgla, żeby nas chronić przed zmianami klimatu i dlatego też my powinniśmy dbać o te tropiki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Emil Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były ordynator z warszawskiego szpitala południowego od rana zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym podejrzeń i nieprawidłowości w tej placówce. To Jędrzejewski ujawnił nadużycia, do których miało w szpitalu dochodzić. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jaki jest efekt tego przesłuchania?
10: Te 29-stronicowe zeznania, które sprawiają, że wydłuży się lista świadków do przesłuchania. Prokuratorzy będą musieli i też ponownie zjawić się w szpitalu, by zabezpieczyć kolejną dokumentację. Śledczy nie ujawniają treści zeznań, jednak już mówią, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.
11: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
10: Jak dodał Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu szpitala południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
9: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe.
9: Prognozował Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju. Katowice mają

0: Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice, te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
1: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
2: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
3: Gorący czas trwa. Dzisiaj w wielu miejscach tropikalne noce, jeśli chodzi o temperaturę, no bo wystarczy, że w nocy temperatura będzie przynajmniej z dwójką z przodu. Te 20 stopni będzie wszędzie. Później już zacznie się lekko ochładzać do temperatur w większości jakichś takich 17-16, jedynie w okolicach Zakopanego. Tam nieco chłodniej w nocy, ale już poranek wszędzie w naszym kraju od pełnego słońca. Słuchacie programu Po Godzinach. Dzisiaj dużo mówiliśmy o ratownikach WOPR, bo mają swoje święto właśnie 29 czerwca. A teraz zostawiam już Was do 22 z dużą dawką muzyki.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na naszych zegarach wybiła właśnie godzina 22. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Ratownicy Topr ewakuowali śmigłowcem 8 członków obozu sportowego, którzy utknęli w czasie burzy w rejonie Orlej Perci. Z 15 uczestników wycieczki przeszło połowa, potrzebowała pomocy. Maciej Pałachicki zajmuje się tą sprawą. Co tam się stało?
4: Jak się okazało, młodzi sportowcy z Bydgoszczy byli kompletnie nieprzygotowani na taką wyprawę. Na pytanie ratownika, który przyjmował zgłoszenie od nich, jak są ubrani, odpowiedzieli, że jak na plażę. Nagrani zastała ich burza, opady deszczu, a nawet gradu. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec Topru. Okazało się, że na najtrudniejszy szlak w Tatrach zabrał ich trener i prawdopodobnie część z nich tam zostawił. Sprawą zajmuje się już zakopiańska policja, która między innymi sprawdza, czy opiekun wycieczki miał odpowiednie uprawnienia do zabrania młodzieży w góry.
3: Zadymienie w pociągu osobowym jadącym z Chrubieszowa do Krakowa. Skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Ewakuowano 250 pasażerów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co udało ci się ustalić?
5: Podczas jazdy obsłudze pociągu zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Pociąg zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Wyszli na peron. Wtedy załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała Straż Pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn. Na czas akcji ruch na stacji Dębica został w obie strony zablokowany. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.
3: Ponad 1700 osób zginęło, a 5000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w ubiegłym tygodniu. 15000 mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. Dwie kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny.